Tu jest Christos asvat pergichmer. Vor lecer zamenain hairagam dunorenutyunosko. Lits evs mes hok.